0: Ljubljana.
1: N-Pub nikar N-Pub. N-Pub je zabava na kubik.
2: U soboto 9. maja Zorana Mičanović.
1: N-Pub je resen dobar žur.